nyara chema mwanangu. Dokpa kuti ufambe na yenga tamuzone. Yeno kare nyama, kada aswa mazi, makoma kada sawo. Docherekedza ana manyanga akamonana, kada zvato kuti asvora nyanga. Chakapinda kuti azvi. Panda kwani kasino vakuru vanofura muka nomusodzambudzi komanda zvokudi nhaisa kwa kwata shapfuti ngata moni zveri pano.